Piosenko Radość o poranku rozpocząłem mój dzisiejszy program. Ze studia stacji WKR po Gipsy, drogich radiosłuchaczy, wita Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Życzę miłego spędzenia czasu przy odbiornikach.

0: przychodzi facet do doktora i mówi: panie doktorze, mój rozrusznik serca ma chyba defekt. Żali się pacjent. Po czym pan tak sądzi? Pyta zaciekawiony lekarz. A facet odpowiada: jak kaszlę, to mi kanały przełączają się w telewizorze.
1: Dla pięknej, najukochańszej Marysi oraz jej przyjaciół Eli, Zuzanny, Staszka i Zbyszka wszystkiego najlepszego życzy Roman. I dla nich piosenka.

Wychowawczyni w przedszkolu podczas rutynowego okresowego zebrania zwraca się do rodziców. Ja tam nie wnikam, czym się państwo zajmujecie w weekendy, ale w poniedziałek podczas śniadania wszystkie dzieci stukają się kubeczkami z mlekiem.

Małżeństwo pokłóciło się i idzie spać. Mąż mówi do żony: dobranoc, matko trójki wrzeszczących bachorów. A ona na to odpowiada: dobranoc, ojcze jednego z nich.

Mój czas na antenie dobił wikar, po gipsy dobiegł już końca. Życzę Państwu miłego weekendu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji i życzę miłego weekendu jeszcze raz i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.